0: Dobro jutro.
1: Radio Gong
2: 93,5 MHz.
1: FM stereo.
3: Dobro jutro.
4: Nikad tuđa, nikad svoja, uvek samo moja.